Witam serdecznie, witam. Bardzo gorąco, no bo lato nas tak średnio rozpieszcza. Jest raz ciepło, raz zimno. No tak. A tu mamy polskie granie i dzisiaj będzie tak bardzo inaczej. Mimo, że jest gorąco, będzie całkiem tak średnio. Dlaczego? No bo jest lato, sezon ogórkowy, wy wyjechaliście na urlopy. A ja nie mam pomysłu, w ogóle nie miałem pomysłu na audycję. No, tak w ogóle to jest polskie granie w Radio Szmu, tak? 99,80 MHz, to jest częstotliwość radiowa, a jestem bardzo leniwy i mi się dzisiaj nie chce nic podawać nawet, ale podam www.szmu.org.uk, szmu pisane SHMU i słuchajcie nas tak. Na całym świecie. Czwartki o 19:00, premiera, powtórki zwykle są w soboty o 8:00 rano i w niedzielę o 21:00. Uf, dobra, formułki są za mną. Tak jak powiedziałem, sezon ogórkowy się zaczął, nie? Jakieś 2 tygodnie temu chyba, tak? Nie wiem, nie chcę mi się nawet liczyć. A ja jestem dzisiaj bardzo leniwy i znalazłem dla was tylko piosenki. Znaczy wszystko jest z mojej płytoteki. I to jest wszystko, to są kawałki, po prostu mało znane kawałki z całkiem znanych płyt. No, a na początek to była AJRL. AJRL to wiadomo, Paweł Kukiz i reszta. No i płyta Red, ta pierwsza, chyba najlepsza płyta AJRL, bo tą wydali w 85 roku, potem wydali jeszcze w 89 niebieską, czyli dwie płyty, AJRL czerwona i AJRL niebieska, potem wydali jeszcze dwie w komplecie, czyli w 94 Nomadeus i 96 Kalma, a w 98 to już zespół poszedł w rozsypkę, Czerniawski jako sam nagrał Change in Form, a potem już się całkowicie zespół rozleciał. No dobra, tyle szybko było parę informacji na temat właśnie IRL. Jeszcze raz z płyty Red nie zostawię. AJRL i Paweł Kukiz jako lider.

No tak bardzo leniwie, nie? Paweł Kukiz, IRL. A wiecie co? Innym projektem, wielkim projektem Pawła Kukiza to był zespół Piersi. Nie? I w ogóle, cała grupa Piersi. Nie? No i nawiązując do tego tematu, kolejna grupa to jest Big Cyc. Big Cyc i oczywiście Krzysio Skiba. Teraz mam dla was kawałek mało znany, może inaczej, nie tak znany jak inne. Chyba z najlepszej płyty, według mnie chyba najlepszej płyty właśnie Big Cyca. Ta płyta to wydana w 1996 roku płyta z gitarą wśród zwierząt, a z tej płyty nie mam jak zwykle Passengera, którego lubię i którego lubię zapuszczać. Mam dzisiaj inną. Ta piosenka to Gierek Forever.

No tak, dla tych, co się urodzili później i tak się drą, że komunizm był całkiem fajny, to powiem wam, że tak, w dzielnicy, mojej dzielnicy był jeden sklep spożywczy. W tym sklepie spożywczym zwykle na półce stała mąka i ocet, czyli przez całą długość sklepu. Jak były półki, tak tylko była mąka i ocet i to wszystko. A jak coś się pojawiło, cukier czy coś, to od razu były dwugodzinne kolejki. To nie to, co teraz. Idziecie do sklepu, za rogiem macie jeden sklep, za drugim rogiem następny sklep. Chcecie jechać na wielkie zakupy, jedziecie do dużego sklepu typu Tesco, Asda i tak dalej. No tak, tak. Takich czasów nie było. Ja jestem z Bielska Białej i pierwszy taki wielkopowierzchniowy sklep właśnie otworzono w moim mieście w latach 80. To był ten kompleks nazywał się Klimczok. No i tam danteńskie sceny się działy w dzień otwarcia tego sklepu. No i tak to wyglądało za komuny. I tak jak tutaj w piosence było, Trabant, Wartburg. Słuchajcie, to były jeszcze samochody z silnikiem dwusuwowym. No nie wspomnę, że Syrena też była klepana do 85 roku. No ale Wartburg i Trabant to pobiły rekordy, bo one były do lat 90. klepane jeszcze z dwusuwowymi silnikami. Wyobrażacie to sobie? Kopciuchy niesamowite. Natomiast, żeby to ratować, to już po zjednoczeniu Niemiec, no co, włożyli do tego silniki, stare silniki golfowskie, stare silniki, które były o niebo lepsze niż te dwusuwy. I tak próbowano po prostu wskrzeszać trupa, dwa trupy, Wartburga i właśnie Trabanta. I to był właśnie komunizm. Nie tak jak teraz. Teraz jest całkiem fajnie i no mam nadzieję, że będzie dalej fajnie. Także mam dla was, do was prośbę, nie krzyczcie więcej, komuno wróć, tak jak czasem to się zdarza. Dobra, jedziemy dalej i oczywiście dalej Big Cyc z Karomana, to jest kolejna piosenka, posłuchajcie.

0: Skaromana. Nie wiem, czy kojarzycie. Zresztą w ogóle Bixit lubiał po prostu właśnie w piosenkach swoich politykować. I tak, nawiązując właśnie do historii, to właściwie też aktualnej, to w tej właśnie piosence był wymieniony piękny roman. Pewien polityk, który znowu się udziela i jest bardzo wyczulony na swoim punkcie, także podejrzewam, że gdyby wiedział, że ja zapuszczam tą piosenkę i gdyby mieszkał w Polsce, to pewnie bym miał nalot jutro o godzinie 6 rano. A tak go nie mam. No, a to w ogóle ten kawałek pochodził z płyty Zmień z nami płeć i ta płyta została wydana w 2002 roku. No właśnie wtedy, kiedy też bardzo mocno udzielał się pan piękny Roman. Tak.
1: To jest polskie granie w Radio Szmu.

Tak, Krzysio Skiba wcześniej wprowadził w nas trochę taki żywszy nastrój, ale spoko, spokojnie. Olek Klepacz i zbił nas w dół z powrotem do tego leniwego, ogórkowego nastroju. Tak, ogórkowy dlatego, że to sezon ogórkowy. Nic się nie dzieje, dlatego no, trzeba jakieś kotlety odgrzewać, a ja dzisiaj odgrzewam kotlety mało znane ze znanych płyt. Da, to był pierwszy kawałek. W oryginale to grał zespół Trio, niemiecki oczywiście, i to tam brzmiało jakoś tak, da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha, no właśnie. A u nas dzisiaj to da, ja nie kocham ciebie, ty nie kochasz mnie. Chyba to znaczy dokładnie to samo. Zagrała formacja nieżywych schabów razem z Olkiem Klepaczem. No dobra, jeszcze jedna taka piosenka, bardzo podobna chyba w nastroju, i to chyba z tej samej płyty, a z jakiej to nie pamiętam. Olek Klepacz, formacja nieżywych schabów.

No, tak, to była Krystyna, Krystyna. No, jak to, Olek Klepacz. Dobra. My co? My leniwie gramy dalej. Mam nadzieję, że leniwie, bo nie pamiętam tego kawałku. Tak jak powiedziałem, znane płyty, ale nieznane kawałki z tych płyt. To jest temat na dzisiaj. I piosenka to w ogóle śpiewa to Kuba Sienkiewicz i to już chyba kojarzycie, że to elektryczne gitary. A płyta to Słodka Maska z 2000 roku i piosenka Odwalcie się od miłości.

jest mieszkanie w mojej bramie. Codziennie obserwuję. Nie rozumiem, co się dzieje. Tak już mnie to nurtuje. Tam coś wynoszą, wynoszą, wynoszą, wynoszą, wynoszą, wynoszą wciąż. I znowu wynoszą, wynoszą, wynoszą, wynoszą, wynoszą, wynoszą wciąż. Światło zgasło w mojej bramie. Światło zgasło, jasna rzecz. Przez nich zgasło, bo przez bramę. Tak co dzień i tak co dzień. Ciągle tylko wnoszą, wynoszą, wnoszą, wynoszą, wnoszą, wynoszą wciąż.

wynoszą, wynoszą, wynoszą, wynoszą. Wynoszą, wynoszą, wynoszą, wynoszą, wynoszą, wynoszą.

0: English Tunes on 99.8 FM.
1: No tak w ogóle przed dżinglem to były dwie piosenki, dwa kawałki z tej samej płyty. Wiecie, mówiłem już po prostu, co to za płyta. Kuba Sienkiewicz i elektryczne gitary. To było, a przed nami chyba perełka dzisiaj, bo jedna z najpiękniejszych płyt Manamo, płyta nosi tytuł Róża i została wydana w 1994 roku. Płyta jest obłędna, polecam każdemu, zwłaszcza najbardziej znane kawałki typu Zapatrzenie, Róża i tak dalej. A ja mam dzisiaj dla was kawałki,

chyba są mniej takie znane. Pierwszy to jest Słońce jest okiem Boga. No i posłuchajmy sobie tego kawałku.

No i tak, tak potrafi tylko pięknie Kora wprowadzić w nastrój, nie? Z tej samej płyty Róża, Kocham i Nienawidzę, trochę chyba bardziej znany kawałek, tak mi się wydaje, a może ja go znam bardziej, bo ja uwielbiam tą płytę i lubię do niej wracać, lubię sobie ją posłuchać. No więc posłuchajcie, jak brzmi Kocham i Nienawidzę w wykonaniu Kory.

Tak, tak właśnie pięknie śpiewa Kora i to wszystko z płyty Róża. Polecam płytę, bo cała płyta jest rewelacyjna. A teraz przechodzimy do kogoś, kto był znany w formacji, znaczy jest znany jeszcze w formacji Towarzystwo. Czekajcie, sobie przypomnę. A nie pamiętam, TSA w każdym razie, TSA, a lider TSA to Marek Piekarczyk. No i Marek Piekarczyk nagrał też solowe płyty i to właśnie z jednej z takich płyt mam dla was przygotowany kawałek. Jeżeli lubicie takie brzmienie heavy metalu, takiego klasycznego heavy metalu, no to oczywiście jego głos znacie. Więc w przyszłości blask już przebija kask i Marek Piekarczyk.

0: No tak, jak zwykle muszę skrócić tylko ostatnie nagrania, bo brakuje mi czasu, za dużo gadałem. No i sezon ogórkowy, ja i tak za dużo gadam. Dobra, mam dla was jeszcze jeden kawałek, będzie to grupa Czarnoczarni i kawałek na pierwszy znak. I wiecie co, mam pomysł już dzisiaj, że zrobię po prostu kolejny program właśnie z muzyką w stylu Czarnoczarnych. A dzisiaj dziękuję wam za uwagę, było fajnie, mam nadzieję, że się wam podobało. No i co? No i gramy za tydzień znowu.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

Dzień dobry, moi kochani. Przy mikrofonie Lidia Konar. Witam was bardzo serdecznie. Już w trzecią sobotę lipca. Jest to 199 dzień w kalendarzu gregoriańskim. Oczywiście w latach przestępnych 200 dzień. Do końca roku pozostaje zaledwie 166 dni, czyli mniejsza połowa do kolejnego Sylwestra. Co dzisiaj w naszym programie? Jak zwykle sporo dobrej, pięknej polskiej muzyki, ale to nie wszystko, co dla was na dzisiaj przygotowałam. Otóż w związku z tym, że w przyszły poniedziałek przypada Międzynarodowy Dzień Szachów, dlatego też dzisiaj będzie nieco o szachach. No i na koniec, jak zwykle, będzie mini koncert życzeń. Zapraszam.

Słuchacie śniadania po polsku w Szmu FM. Dzisiaj wyjątkowo będę Was zachęcać do używania łaciny. Oczywiście nie takiej podwórkowej, chociaż niektórzy lubią czasami użyć pewnego przecinka, którego tutaj nie będę wymieniać, a nawiązując do łaciny, którą mam na myśli, to jest taka wysmakowana, na pewno będzie można nią zabłysnąć w towarzystwie. I tą łaciną można rzucać do woli. Na przykład notabene. No to każdy zna, to znaczy warto zauważyć pro publico bono, dla dobra publicznego. Tabula rasa z kolei jest dosyć często używana w takim języku potocznym. Oznacza czystą kartę. Czasami określa się tak człowieka, który nie za wiele wie. Albo na przykład mamy takie piękne wyrażenie jak alter ego, drugie ja czy ad rem. Do rzeczy, więc zamiast tego przecinka na k, na przykład można użyć tego ad rem. Czemu nie?

Słuchacie śniadanie po polsku w Szmu FM. Przyszły poniedziałek, 20 lipca, przypada Międzynarodowy Dzień Szachów. Dzień ten obchodzony jest na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Federacji Szachowej. Szachy to jedna z najstarszych gier strategicznych znana na całym świecie. Od V wieku naszej ery ludzie stają do boju w pojedynkach szachowych. Uznaje się, że pierwotna wersja gry w szachy powstała w Indiach, skąd trafiła do Persji, następnie spopularyzowała się wśród Arabów, a później w Europie. Stopniowo gra była dopracowywana. Wiele obecnych zasad wprowadzili Persowie, m.in. szach i mat, gdzie w języku perskim szachmat oznacza król jest otoczony. Do Polski szachy przewędrowały prawdopodobnie z Rosji bądź Czech. Już w średniowieczu były znane jako gra królewska, choć mieszczanie, a później i szlachta też chętnie grali w szachy. Obecnie o nieustającej popularności szach w Polsce mogą świadczyć zwroty pochodzące z gry, a odnoszące się do codziennego życia, na przykład takie jak trzymać kogoś w szachu, patowa sytuacja, wykonać roszadę na danym stanowisku, czy być czyimś pionkiem w grze. Na szczeblu światowym już w odrodzeniu odbywały się turnieje szachowe. Wyłaniano kolejnych mistrzów. Oficjalnie olimpiady szachowe odbywają się od 1924 roku. Istnieją przeróżne kategorie, m.in. Mistrzostwa Świata Kobiet, juniorów, studentów, niewidomych. Warto wiedzieć, że szachy są oficjalną dyscypliną sportową. W XX wieku niezwykle rozwinęła się popularność tej gry. W połowie wieku rozegrano pojedynek z komputerem. Jednak mistrzowie nadal byli lepsi od maszyn. W roku 1996 odbył się mecz pomiędzy komputerem zaprojektowanym przez firmę IBM a mistrzem świata Garim Kasparowem. Kasparow zwyciężył. Ulepszono program i rok później komputer okazał się silniejszym przeciwnikiem, co wywołało ogromne poruszenie w środowisku graczy. W roku 2003 odbył się mecz człowieka przeciw maszynie o szachowe Mistrzostwo Świata. Kasparow i komputer zremisowali. Jako ciekawostkę można dodać, że w roku 2008 odbył się pierwszy kosmiczny pojedynek szachowy pomiędzy zawodnikiem przebywającym w stacji kosmicznej a jego kolegami na Ziemi. Obecnie istnieje wiele odmian gry w szachy. Odbywają się turnieje szachów losowych. Zostały stworzone plansze dla 3 lub 4 graczy. Można spotkać warianty z inną ilością figur, na przykład szachy atomowe. Na bazie szachów powstała gra Ultima. Dużym zainteresowaniem również cieszą się szachy heksagonalne, tak zwane polskie, stworzone przez Władysława Glińskiego. W tym wariancie gra w szachy odbywa się na polach w kształcie sześcianu. Zadziwiająca jest ponadczasowość i uniwersalność gry w szachy. W turniejach szachowych mierzyli się zarówno królowie, jak i ludność niskiego pochodzenia. Obecnie każdy kontynent, kraj, województwo wyłania własnego mistrza szachowego. Zatem dlaczego warto grać w szachy? Zwolennicy tej gry wymieniają wiele korzyści z grania, m.in. usprawnienie logicznego myślenia, podejmowanie decyzji, planowanie czasu, rozwijanie wyobraźni przestrzennej. Coraz częściej zajęcia szachowe na stałe wchodzą w skład zajęć lekcyjnych w zerówkach, szkołach podstawowych i na kolejnych szczeblach edukacji. Szachy mają wymiar wychowawczy. Młody gracz uczy się cierpliwości, wytrwałości, pokory, skupienia. Badania udowodniły, że dzieci umiejące grać w szachy osiągają lepsze wyniki w nauce, mają lepszą koncentrację i szybciej rozwiązują zadania wymagające logicznego myślenia. Jak zacząć grać? Obecnie na rynku jest szeroka oferta podręczników gry, poradników. Istnieją programy do gry w szachy na komputerze czy aplikacje na smartfony. W internecie można zmierzyć się z programem bądź wirtualnie zagrać partię szachów z innym przeciwnikiem. W myśl powiedzenia szachistów nie ma na świecie szachisty, który wygrałby wszystkie swoje partie. Należy wytrwale, małymi krokami ćwiczyć grę w szachy. Moi drodzy, i tak przy okazji przypomniało mi się, że całkiem niezłym szachistą jest
znany polski artysta, pianista jazzowy Bogdan Hołownia, który w Aberdeen gość w ramach Boy Scottish Mini Festiwalu. Pan Bogdan Hołownia posiada pierwszą kategorię szachową. W roku 2002 zdobył w Ciechocinku tytuł wicemistrza województwa kujawsko-pomorskiego w szachach błyskawicznych. Ten utalentowany muzyk właśnie również jest niezłym graczem w szachy. Skoro mowa już o szachach i panu Bogdanie Hołowni, warto nawiązać do jego utworów. Pan Bogdan potrafi wyczarować niejedną melodię na fortepianie. Szczególnie, jak mi się wydaje, że chyba właśnie specjalizuje się w takich melodiach, które powoli odchodzą do lamusa, o których powoli się zapomina. Posłuchajmy teraz Groszków i Róż. Jest to utwór, który pierwotnie wykonywała Ewa Demarczyk, niegdyś bardzo znana polska piosenkarka. Utwór Groszki i Róże pochodzi z albumu studyjnego Ewy Demarczyk pod tytułem Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego. Płyta wyszła w roku 1967 nakładem wytwórni Polskie Nagrania Muza. Album zdobył tytuł platynowej płyty za sprzedaż ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Utwór jest przepiękny i zarówno w wydaniu pani Ewy, jak i w wydaniu Bogdana Hołowni. Już teraz przed nami Groszki i Róże.

faceček, ktorý ze mnou v šachy grau. O typku, ktorý ze mnou v šachy grau. Choć nie wąsko był obryty, znał roszady i gambity, bo teorię z mądrych książek kuł od lat. Grałem z nim bez przyjemności, bowiem grywał słabo dość i już po paru ruchach, bo mówiłem, ma

miejscema. Bo konkretna i realna sytuacja aktualna żąda, by wygrywał tylko on, nie ja. Na protesty mnie czuły rzekł: zmieniamy gry reguły, bo nie wytrzymują one życia prób. Od tej pory nie ma skuchy na twój ruch. Trzy moje ruchy, a za każdy zbyty pionek bierzesz dziób.

0: trzy figurki, naraz ruszył dziób, mnie puchnie, płoną uszy. A najśmieszniejsze, że on chyba znowu przegra. Przegra.
1: Nazywam się Adam, mam 13 lat, jestem bardzo chory. Chciałbym być zdrowy i mieć więcej siły. Koledzy biegały, ja za nimi nie nadążam. Wakacje lubię jeździć na jezioro. Zbieramy pieniądze, by mnie uratować.
2: Trzynastoletni Adam Iwanejko z Woli Małej koło Biłgoraja w województwie lubelskim walczy z dystrofią mięśniową. Duszena

choroby. 3,7 miliona dolarów. Tyle kosztuje życie naszego syna. Piszą na stronie zbiórki. Się pomaga rodzice Adama, Ola i Wojtek. To suma, która przeraża, ale jeszcze bardziej przeraża myśl, że możemy jej nie zebrać. Że będziemy musieli powiedzieć naszemu dziecku: przepraszamy, nie zdążyliśmy, nie udało się. A przecież Adaś ma tylko 13 lat, ma swoje marzenia, chce grać na gitarze, bawić się z kolegami, chodzić do szkoły, chce żyć. Czy naprawdę mamy mu tego nie dać tylko dlatego, że zabrakło pieniędzy? Nie ma czasu, choroba postępuje z każdą dobą, z każdą godziną. Bez leczenia Adaś nie ma przed sobą wymarzonej przyszłości. Czeka go walka na śmierć i życie. To nie jest odległa wizja, to jest brutalna rzeczywistość, a my rodzice błagamy o pomoc, o życie, o cud. Pomóżcie nam ocalić Adama, prosimy. Każda złotówka, każda udostępniona wiadomość, każda modlitwa to cegiełka do jego przyszłości. Błagamy, nie pozwólcie, by pieniądze zdecydowały o śmierci naszego dziecka, apelują rodzice Adama. W jaki sposób można pomóc? Wpłacając pieniążki na zbiórkę Się Pomaga lub GoFundMe. Linki do obu zbiórek znajdziecie na Facebooku Śniadania po Polsku. Można również podarować Adasiowi 1,5% swojego podatku. Numer KRS to 00003963361. Cel szczegółowy 02282700 Adam. Te dane znajdziecie na facebookowej stronie Śniadania po Polsku w Szmu FM. Pomagajmy. Dobro zawsze powraca.

0: To jest Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM.
1: Polska Słoneczna Szkoła w Aberdeen szuka nauczycieli, którzy dołączyliby od nowego roku do zespołu Polskiej Słonecznej Szkoły w Aberdeen. Jeżeli masz pasję do nauczania, chcesz stać się częścią społeczności Polskiej Słonecznej Szkoły, skontaktuj się ze wspomnianą szkołą pod adresem e-mailowym reception@polishsunnyschool.co.uk lub dmzyglot@polishsunnyschool.co.uk. Po więcej informacji odsyłam Was pod adres www.polishsunnyschool.co.uk. Historyczny Dom Weteranów Polskich w Ilford Park jest zagrożony likwidacją. Na stronie Śniadania po Polsku na Facebooku znajdziecie petycję, którą można podpisać w tej sprawie. Ja tylko dodam jeszcze, że ów Dom Polski powstał po II wojnie światowej, aby zapewnić opiekę polskim żołnierzom, którzy walczyli pod brytyjskim dowództwem i nie mogli bezpiecznie wrócić do ojczyzny zniewolonej przez Sowietów. 13 września bieżącego roku w Aberdeen wystąpi nie tylko sam Kazik, ale cały zespół Kult. Koncert odbędzie się w ramach 9. edycji Polish Scottish Mini Festivalu organizowanego przez Polish Association Aberdeen. Koncert odbędzie się o godzinie 18:00, 13 września w The Lemon Tree. Bilety można zakupić na stronie aberdeenperformingarts.com. Grupa Cancer Fighters Razem Aberdeen zaprasza na wspólny spacer, który odbędzie się 26 września bieżącego roku. Start o godzinie 17:00 przy Foodie, a meta Dzika Plaża. Wejście dorośli 5 funtów, dzieci 2 funty. Jest to event dla każdego, dla dorosłych, dzieci, osób starszych, zdrowych czy też chorych. Grupa na trasie zapewnia wodę i przekąski, a także opiekę medyczną dla potrzebujących osób. Dystans tegoż marszu to 5 km. Będą atrakcje, muzyka, ognisko z kiełbaskami na mecie, a także stoiska z żywnością.
2: Masz problem z piciem? Anonimowi alkoholicy mogą Ci pomóc. Zadzwoń pod numer 0203 916 0097. Od poniedziałku do piątku od 19 do 21 oraz w soboty i niedzielę od 17 do 21 lub odwiedź naszą stronę www.aalondyn.org.
3: Brać.
4: Nie brać.
3: Żyć.
4: Czy umierać?
3: Mogę wybierać.
4: Tylko sam nie potrafię.
3: Sama nie będę, jak do N.A. trafię.
5: www.anonimowinarkomani.org.
4: Z nami nie jesteś sam, ale sam wybierasz, jaką drogą pójść.

0: Sobotni poranek budzimy Was polską muzyką w Radio Szmur FM.
1: Słuchajcie, śniadanie po polsku w Szmur FM i czas na nasz mini koncert życzeń. Nasz słuchacz Paweł chciałby dzisiaj usłyszeć utwór Pocztówka z wakacji zespołu Papa Dance. No, ten utwór można powiedzieć, że jest z lekka dinozaurowy, z lekka, ponieważ skoro go zamawiacie, to znaczy, że pamięć o nim trwa. Pochodzi on z debiutanckiego albumu zespołu Papa Dance z 1985 roku. Album nosi tytuł Papa Dance. Drogi słuchaczu, już teraz dla ciebie pocztówka z wakacji.

I to już wszystko w tym wydaniu naszego Śniadania po polsku w Szmur FM. Była z wami Lidia Konar. W tym miejscu tradycyjnie dziękuję wszystkim tym, którzy nadesłali swoje propozycje muzyczne. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.